nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Bo gdybym miał czekać, aż stanę się godny, czekałbym całe życie i nigdy bym nie wrócił. Tak jak ten syn z przypowieści, co szedł do domu z gotową mową o tym, że nie zasługuje

0: Господи, вікова милуй.
1: Молімося, Боже, Przetworytelu, Ty stanowisz dla ludzi obowiązek pracy. Wczynimy ostrywo, щоб my, za przykładem świętego Józefa, ta być jego opiekuju, wykonywali zadania, jakie Ty nam doruczajesz, i otrzymali obiecaną Tobą nagrodę. Przez Gospoda naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i cariuje w jedności Świętego Ducha,